199, Neoplanta Budimska Ulen Slice 100 grama 199,99, Trapis 100 grama 99,99, Frikom Grašak 700 grama 229,99. I ne zaboravite da birate roze u ideji, Rodi i Merkatoru.